0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

Dzień dobry, ze studia w Sydney witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Borkowska-Surucić. Miło jest mi spotkać się z Państwem w środę, 24 czerwca. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dariusz Paczyński przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Usłyszymy także specjalnie przygotowany przez SBS podcast z Mistrzostw Świata FIFA 2026. Następnie temat dnia. Brytyjski premier Sir Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy. Po wiadomościach zaprosimy na kolejną trzecią część serii śladami historii Polski w cieniu Góry Kościuszki. Spotkamy się z Agnieszką Kowalczyk, która całe życie zgłębia działalność i życie Tadeusza Kościuszki, i z Marcinem Zdrojewskim, który kolekcjonuje pamiątki związane z powstaniem listopadowym. Tę parę

0: połączyła pasja do podróży i historii Polski. W drugiej części programu Dariusz Paczyński połączy się z Piotrem Pokorskim, naszym korespondentem sportowym, który przybliży ostatnie wydarzenia, ciekawostki i która drużyna ma szansę na awans w Mistrzostwach Świata FIFA 2026. A teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień 24 czerwca. Zaczynamy od doniesień z Australii. Największa suma w ramach pozwu zbiorowego w historii Australii zostanie wypłacona osobom poszkodowanym przez rządowy program tzw. RoboDebt po zakończeniu długotrwałego procesu zatwierdzania przez sąd. Około 125 tysięcy zarejestrowanych osób, które ucierpiały w wyniku bezprawnego systemu, otrzyma łącznie 475 milionów dolarów australijskich odszkodowania. System RoboDebt został wprowadzony w celu wykrywania i odzyskiwania rzekomo nadpłaconych świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego. Partia Narodowa twierdzi, że porozumienie rządu z Partią Zielonych dotyczące zasad funkcjonowania funduszy emerytalnych zarządzanych samodzielnie, tzw. self-managed super funds, jest w praktyce sposobem na opodatkowanie oszczędności emerytalnych Australijczyków. Porozumienie zamyka tzw. lukę w przepisach związaną ze zmianami wprowadzonymi w budżecie federalnym dotyczącym ulgi w podatku od zysków kapitałowych. Senator Torp stwierdziła, że kolejny przypadek śmierci osoby pochodzenia aborygeńskiego pozostającej w areszcie rodzi poważne pytania o skuteczność działań rządu mających na celu zmniejszenie nierówności i poprawę sytuacji ludności rdzennej. Program tzw. Closing the Gap ma na celu ograniczenie różnic między rdzennymi i pozostałymi Australijczykami w takich obszarach jak zdrowie, edukacja, zatrudnienie oraz wymiar sprawiedliwości. Naukowcy z Uniwersytetu Curtin ustalili wiek najstarszego znanego na Ziemi krateru powstałego w wyniku uderzenia asteroidy znajdującego się w stanie zachodniej Australii. Po latach debat badacze określili wiek tego miejsca na około 3 miliardy lat. Oznacza to, że krater powstał w okresie, gdy na Ziemi dopiero zaczynały formować się najwcześniejsze kontynenty. Doniesienia ze świata. Międzynarodowa Organizacja Morska ONZ poinformowała we wtorek, że dzięki porozumieniu USA-Iran rozpocznie się ewakuacja ponad 11 tysięcy marynarzy uwięzionych w Zatoce Perskiej. Z medialnych doniesień wynika, że ruch statków w cieśninie Ormus powoli odżywa. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że Iran, cytat, w pełni i całkowicie zgodził się na powrót inspektorów nuklearnych do kraju i że siły marynarki wojennej USA nie będą już blokować cieśniny Ormus. Do 1,5 miliona żołnierzy to szacowane straty Rosji w wojnie przeciw Ukrainie, uwzględniające zarówno zabitych jak i rannych. Takie dane potwierdził portal z Anglii przy okazji spotkania ministrów obrony państw NATO. Dzienne straty Rosji szacowane są obecnie od 30 do 35 tysięcy osób. Ukraińskie drony uderzyły w most kolejowy nad kanałem północno-krymskim. Według Kijowa to strategiczne przejście wojskowo-logistyczne wykorzystywane przez Rosję. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO, oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który podczas wizyty w Ankarze spotkał się z prezydentem Erdoganem. Z kolei turecki prezydent docenił wsparcie Warszawy w unijnych aspiracjach. Mam nadzieję, że to wsparcie będzie trwało nadal, powiedział. Dalsze doniesienia z Polski. Premier Julia Swirydenko stanie na czele ukraińskiej delegacji, która pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Cytat: Ukraina szanuje swoich partnerów i to na zasadzie wzajemnego szacunku.

budujemy współpracę, napisała w mediach społecznościowych szefowa ukraińskiego rządu. Rząd prowadzi oficjalne rozmowy z USA w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich sił zbrojnych. Baza pewnie powstanie pod Wrocławiem, gdzie trwa rozbudowa lotniska, lub pod Poznaniem, jak donoszą źródła. Prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że Dawid Kacprzyk nie zwrócił szpitalowi południowemu pieniędzy. Cytat, środki zostały zwrócone na rachunek doktora dzień po ich uwidocznieniu, przekazano. Instytut Meteorologii ostrzega przed falą upału w zachodniej Polsce, gdzie temperatura może sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza. Alerty drugiego stopnia obejmują 3 województwa i obowiązują do piątku. Ze sportu Iga Świątek od meczu z Emmą Navarro rozpoczyna rywalizację w Bad Homburg. Polka i Amerykanka pojedynek drugiej rundy rozegrają dziś. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,60 zł. W przeliczeniu na dolar amerykańskiego wynosi 69 centów. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Przenosimy się teraz na boiska World Cup FIFA 2026. Zdobywanie goli w meczu reprezentacji Portugalii z Uzbekistanem w 7 minucie rozpoczął Cristiano Ronaldo. Kapitan Portugalii doczekał się swojego momentu. Tym samym Ronaldo stał się pierwszym piłkarzem w historii, który zdobywał gole na 6 mundialach. A oto najnowsze wyniki spotkań piłkarskich. Portugalia wygrała z Uzbekistanem 5-0, do przerwy 3-0. Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą w meczu drugiej kolejki grupy L. Drużyna z Afryki postawiła na głęboką defensywę i wywalczyła cenny punkt. W grupie Panama-Chorwacja. Chorwaci byli zdecydowanymi faworytami. Do przerwy jednak mieliśmy remis 0-0. Ostatecznie w 54 minucie Chorwacja wyszła na prowadzenie po jednym z nielicznych sytuacji w tym meczu i wygrała 1-0. Australijska drużyna piłkarska Socceroos przygotowuje się do kluczowego meczu Mistrzostw Świata przeciwko Paragwajowi, którego stawką będzie awans do fazy pucharowej turnieju. Drużyna prowadzona przez Tony Popowicza najprawdopodobniej awansuje do fazy pucharowej bez względu na wynik ostatniego meczu grupowego z Paragwajem, który zostanie rozegrany w piątek czasu wschodnioaustralijskiego. Nawet w przypadku porażki Australijczycy mają duże szanse na awans, ponieważ do fazy pucharowej kwalifikuje się również 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc spośród wszystkich grup. Asystent trenera Mile Jedinak powiedział, że zespół spodziewa się bardzo fizycznego spotkania z reprezentacją Ameryki Południowej. Podkreślił, że Australia będzie musiała dorównać Paragwajowi pod względem intensywności gry.
1: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team. They'll fight to nail for every single opportunity.
2: Wszyscy wiemy, z jaką pasją grają drużyny z Ameryki Południowej. Będą walczyć do ostatnich sił o każdą piłkę i każdą okazję. Nie spodziewamy się niczego innego. Zresztą sami również wymagamy od siebie takiego samego nastawienia. Chodzi więc o to, by odpowiedzieć na ich zaangażowanie i narzucić własny styl gry. A jakie spotkania odbędą się jutro? Bośnia-Hercegowina zagra z Katarem o 5 rano czasu wschodnioaustralijskiego. Szwajcaria z Kanadą również o 5 rano. Maroko z Haiti o 8 rano. Także o 8 rano Szkocja z Brazylią. Południowa Afryka z Południową Koreą o 11 rano. I Czechy z Meksykiem o tej samej godzinie o 11 rano. Na podstawie informacji SBS News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: A oto temat dnia. Brytyjski premier Sir Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy. Decyzja ta następuje po miesiącach narastającej presji wewnątrz partii oraz pogarszającego się poparcia społecznego dla premiera. Oto szczegóły. Brytyjski premier Keir Starmer ogłosił swoją rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy, przemawiając przed siedzibą przy Downing Street 10. Wyraźnie wzruszony Starmer powiedział, że poinformował króla Karola III o swoim zamiarze ustąpienia ze stanowiska i będzie działał na rzecz uporządkowanego przekazania władzy.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election.
0: Pytanie, które moja partia zadaje sobie dziś, brzmi, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do kolejnych wyborów parlamentarnych. Usłyszałem odpowiedź mojej frakcji parlamentarnej na to pytanie i przyjmuję ją z pokorą i szacunkiem. Każdą decyzję podejmowałem, stawiając na pierwszym miejscu kraj, który kocham. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Sir Keir zapowiedział, że pozostanie przy Downing Street do czasu wyłonienia przez Partię Pracy jego następcy.
1: I will also give my successor my full and unequivocal support.
0: Mojemu następcy udzielę pełnego i jednoznacznego wsparcia, wiedząc, że obejmie Wielką Brytanię znacznie silniejszą i bardziej sprawiedliwą niż ta, którą ja przejąłem 2 lata temu. Lepiej przygotowaną na nadchodzące wyzwania i bardziej zdolną do zapewnienia Partii Pracy drugiej kadencji rządów. Rezygnacja następuje zaledwie 2 lata po tym, jak Sir Keir odniósł miażdżące zwycięstwo wyborcze, obiecując zakończyć okres politycznego chaosu w kraju, który po Brexicie miał już 6 premierów. Po 14 latach rządów Partii Konserwatywnej, Partia Pracy obiecywała stabilność polityczną, odbudowę gospodarki oraz przywrócenie zaufania publicznego. Jednak przywództwo Starmera coraz częściej definiowały zmiany kursu w polityce krajowej, frustracja społeczeństwa związana z kosztami życia oraz krytyka, że mimo zdecydowanej większości parlamentarnej, Partia Pracy nie doprowadziła do widocznych zmian. Profesor nauk politycznych z Uniwersytetu w Leeds, Victoria Honeyman, uważa, że decyzja Starmera o ustąpieniu wynika z pogarszającego się poparcia społecznego. Nie sądzę, by było to szczególnie zaskakujące. Sygnały były widoczne już od wyników wyborów uzupełniających w Makerfield, a nawet wcześniej przyszłość Keira Starmera wydawała się bardzo niepewna od dłuższego czasu. Nie ma więc tym większego zaskoczenia. Myślę też, że Starmer poradził sobie z tą sytuacją najlepiej jak mógł. Starmer powiedział, że zwróci się teraz do Komitetu Organizacyjnego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu wyborów nowego lidera. Liderka opozycji Kemi Badenoch zakwestionowała ten harmonogram, oskarżając Starmera o pozostawienie Wielkiej Brytanii w trudnej sytuacji. Musimy zapytać, dlaczego przedstawił właśnie taki harmonogram. Na co czekamy? Przed nami stoją kluczowe decyzje. Keir Starmer musiał zrezygnować, ponieważ jego minister obrony stwierdził, że nie dba o bezpieczeństwo narodowe. Niezależnie od tego, co wydarzy się teraz, musimy zadbać o to, aby bezpieczeństwo narodowe było absolutnym priorytetem. Tymczasem lider Reform UK, Nigel Farage, domaga się przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Ktokolwiek zostanie premierem, nie będzie osobą wybraną przez brytyjskich wyborców. A jeśli następnym premierem zostanie nowy poseł z Makerfield, Andy Burnham, to nawet nie kandydował w ostatnich wyborach na podstawie żadnego programu wyborczego. Naprawdę uważam, że mój apel o jak najszybsze przeprowadzenie wyborów parlamentarnych znajdzie szerokie poparcie. Krajowy Komitet Wykonawczy Partii Pracy będzie teraz nadzorował proces wyboru nowego lidera. Zgłoszenia kandydatów mają rozpocząć się 9 lipca i

0: zakończyć wraz z przerwą wakacyjną parlamentu 16 lipca. Już teraz wydaje się, że faworytem jest nowy poseł z Makerfield, Andy Burnham. Wydałem już oświadczenie, w którym wyraziłem uznanie dla poświęcenia i służby premiera oraz potwierdziłem, że zgłoszę swoją kandydaturę w procesie, który wkrótce się rozpocznie. Były burmistrz Greater Manchester uzyskał poparcie byłego ministra zdrowia Wesa Streetinga, który zrezygnował z rządu Starmera w ubiegłym miesiącu. Keir Starmer, prowadząc nas do zwycięstwa wyborczego, które wydawało się niemożliwe, zapisze się w historii jako człowiek, który uratował Partię Pracy. Ale stało się jasne, że potrzebne jest nowe przywództwo. Andy Burnham dzięki swojej kampanii w Makerfield odzyskał dla Partii Pracy część kraju, która jeszcze kilka tygodni temu zdecydowanie ją odrzucała. To pokazuje, że jeśli Partia Pracy się zmieni, nadal może wygrywać. Uważam, że Andy jest właściwą osobą, by nas do tego poprowadzić. Reakcje światowych przywódców są zróżnicowane. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, otwarty krytyk Starmera, powiedział, że jego rezygnacja odzwierciedla porażki w kluczowych obszarach polityki. Życzę mu wszystkiego dobrego, ale miał dwa problemy. Energię oraz imigrację i przestępczość, przede wszystkim energię i imigrację. Bardzo sobie tym zaszkodził. We wpisie w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron podziękował Starmerowi za współpracę z Francją w zakresie obronności, energetyki jądrowej, przestrzeni kosmicznej i innowacji. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała w mediach społecznościowych, że dzięki przywództwu Starmera bezpieczeństwo Europy i Ukrainy jest dziś silniejsze. Premier Australii Anthony Albanese oświadczył, że uważa Sir Keira za przyjaciela i jest wdzięczny za wspólną pracę nad AUKUS, wsparciem dla Ukrainy oraz bezpieczeństwem dzieci w internecie. Materiał Angeliki Wade i Michaela Siron z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
1: SBS Audio.
2: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
3: Działa tak jak. Czy
4: SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi. Upload karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Wiadomości w ponad 60 językach. Muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
9: sbs.com.au/audio.

0: Zapraszam na trzecią część rozmowy z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim, śladami historii.
1: Na drodze swojej

0: Do życia spotykał wiele kobiet, w wielu był zakochany, przetrwało wiele listów. Żadna nie zajęła miejsca Ludwiki, natomiast Ludwika nawet po latach pisała, bardzo często wstawiała się za nim u Stanisława Augusta. Ona sama szukała mu partnerek życiowych, doradzała mu w listach, że z tą panią byłbyś szczęśliwy. Mam dla ciebie tutaj taką właśnie ofertę, propozycję.
1: Ona już była zamężna.
0: Ona już była
1: tutaj,
0: zamężna.
2: Tak. No tak, bo nie mogła czekać w nieskończoność na niego, prawda? I tak by nic z tego nie wyszło, tak chyba, dopóki tatuś żył.
0: Starała się dbać o dobrostan Kościuszki na tyle, na ile mogła i z tego, co wiadomo, pozostawali w kontakcie do ostatnich chwil życia Kościuszki.
2: Bardzo pięknie, bardzo romantycznie. Zdecydowanie był niezwykłą osobą. Porywająca.
0: Porywająca i myślę, że nie tylko, my teraz patrzymy też z innej perspektywy, ale ta miłość narodu do Kościuszki zrodziła się jeszcze za jego życia. Zresztą po klęsce w Maciejowicach, kiedy został wzięty do niewoli, samoistnie z Warszawy ruszył tłum kilkunastu tysięcy osób, które ruszyły wyzwolić Kościuszkę z niewoli. To był tłum mieszczan, który został zawrócony przez wojsko, bo oczywiście nie miał szans w starciu z oddziałami rosyjskimi. Sam zryw i to, że udało się tym ludziom wyjść z miasta, o czym też świadczą pamiętniki różnych osób, tutaj przemawia za tym, jak wielką miłością i takim zaufaniem tego Kościuszkę darzono wtedy.
2: A co pan Marcin na to wszystko? Czy jest w ogóle miejsce na pana pasję, jeżeli pasja pani Agnieszki jest tak niesamowita?
1: Powiem pani tak. Tenenci australijski na pasję o powstaniu listopadowym nie było miejsca w ogóle. Ale powiem tak, jak wylądowaliśmy tylko w Sydney, jakby w ogóle weszliśmy od razu w ten, jednak jakąś piękną podróż. Ja się bardzo cieszę, że mój telefon został wyłączony, bo ja cały czas mam ponad 4,5 tysiąca kontaktów w telefonie. Myślę, że zdecydowana większość dotyczy kontaktów kolekcjonerskich. Cały czas do mnie ktoś dzwoni, coś się dzieje, coś oferuje, gdzieś jakieś spotkania. A w Australii udało mi się wyłączyć i być tu, gdzie jestem. I to było fascynujące, że byłem z osobą, którą kocham, w miejscu, którego nie znam, i zamierzam dość intensywnie poznać ten kontynent i miejsca, które zostały wcześniej przez nas punktowo zaplanowane, gdzie mamy zamiar się przemieścić, ale nic nie było ustalone, że kiedy mamy tam dotrzeć. Tak mniej więcej. Tylko znaliśmy punkty, wiedzieliśmy, że musimy się zmieścić w 3 tygodnie. Na kontynencie australijskim ja się pozbyłem zupełnie powstania listopadowego i nie będę ukrywał, nie miałem czasu za tym zatęsknić. To mi bardzo pasowało. To był dla mnie wspaniały wyjazd i możliwość poznania, dotknięcia tego, gdzie rzeczywiście byliśmy. W każdym miejscu. I w mieście, z dziką naturą, gdzie budziliśmy się pod gołym niebem.
0: Z kangurami.
1: Z kangurami. I obok skakały kangury. To było coś niezwykłego. To akurat pierwszy taki nasz nocleg zaraz za Sydney, jak wyjechaliśmy. Bo też my nie chcieliśmy jakby siedzieć w miastach. Miasta są, ja tak czuję, Agnieszka, piękne miasta. Ładniejsze, brzydsze, czystsze, brudniejsze, przetłoczone, dużo ludzi, więc na miasta nie chcieliśmy spędzać zbyt wiele czasu, nie chodziliśmy do muzeów, tu by nam jakby czas szczedł na tym. Chcieliśmy poznać Australię, Australijczyków, aborygenów, jak się udało. Jednak dużo się przemieszczaliśmy, co pokazuje choćby 3 razy wynajmowany samochód i przejechane ponad 5,5 tysiąca kilometrów w tym czasie.
2: Pięknie. I to wszystko w przeciągu 3 tygodni, tak? Jak pan powiedział?
1: Tak.
0: Chcieliśmy doświadczyć Australii, nie tyle ją zobaczyć, co doświadczyć.
1: I chyba to się udało. I właśnie myślę, że ten pierwszy nocleg, po prostu wieczór się zaczął robić, droga nam się skończyła, bo ja skręciłem, jeszcze pamiętam tutaj, z daleka zobaczyłem Kolczatkę. Mówię, to chyba Kolczatka tam biegnie. Skręciliśmy w boczną drogę, którą potem pojechaliśmy po obejrzeniu Kolczatki, wypuściliśmy ją, sobie pobiegła. Za moment przyszedł wieczór, kangury jeszcze 2 przeskoczyły nam drogę. Tam zanocowaliśmy, gdzie nas noc zastała. I to było cudowne. Spaliśmy pod chmurą, nawet nie rozłożyliśmy namiotu. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze.
2: Znaczy, prawdopodobnie z punktu widzenia, że Polacy uważają, że tutaj są pająki, prawda, i węże, to może nie jest najlepszy pomysł tak pod chmurką spać, ale się udało.
1: Był to przepiękny nocleg i nie jeden taki spędziliśmy w Australii. Jakby Australia pozwoliła nam siebie dotknąć i poczuć. Zasmakować każdymi zmysłami tutaj i smak Australii, mówię, tych potraw pewnych w miejscach przydrożnych był niezwykły. Zapach wody, zapach pustyni.
0: Podążając rankiem po tym noclegu, o którym Marcin mówi, w ślad za kangurami, trafiliśmy do opuszczonej XIX-wiecznej kopalni złota, gdzie z kolei zobaczyliśmy na wolności wombata. Ja nie dowierzałam własnym oczom.
1: W odległości 3 metrów, 2 stało dawniej.

0: i ona sobie stoi, i tu wombat wychodzi i się przyglądają sobie.
1: Wombat chyba był bardziej zaskoczony ode mnie, natomiast ja w pierwszym momencie, no bo jest to jednak takie dosyć pokaźne zwierzę, jak się okazało, myślałam, że to mniejsze nawet, natomiast zobaczenie go w naturze, no było też takim świetnym doświadczeniem.
2: No a powiedzcie, przywrócicie jeszcze tutaj do Australii? Myślicie o tym?
1: Myślimy stanowczo. Ja w ogóle w swoich podróżach wcześniejszych podróżowałam zawsze konno. Jeździłam na rajdy konne i dalekie i jedynym kontynentem, na którym jeszcze oprócz Antarktydy oczywiście, na której nigdy konno nie pojadę, to jedynym kontynentem, na którym nie jechałam konno jest Australia. Były założenia takie, że też odbędziemy rajd konny, ale z różnych...
0: Ja nawet się nauczyłem jeździć konno przed Australią, żeby umieć wsiąść i przejechać.
2: Co się nie robi dla kochanej kobiety, prawda?
0: Właśnie. Ja to chciałem powiedzieć. Ja bym w życiu na ten pomysł nie wpadł.
2: Na tego konia nie wsiadł.
0: Ja wiem, jakie rzeczy ja lubię. Ja lubię ryzyko i wiele rzeczy. Lubię szybką jazdę, lubię wyzwania i tam, gdzie poczuć adrenalinę. Natomiast też wiem, że ja to bym najchętniej to wsiadł na tego konia i od razu pogalopował. Jak się nie umie, nie ma doświadczenia jak we wszystkim, to raczej bym kark sobie skręcił, więc nie wsiadłbym, no ale tutaj miłość, miłość. Tak jak i u Kościuszki.
2: Tak.
0: W różnym kierunku potrafi nas pokierować, więc zdecydowałem się, że tak, nauczę się jeździć konno i mieliśmy wsiąść tam na tego konia, tylko po drodze trochę nie bardzo było czasu i nie było
1: udało się
0: tej stadniny, bo my dzwoniliśmy w różne miejsca i nam odmawiano. Absolutnie do Australii wracamy, bo nie mieliśmy wiedzy pewnej, jadąc teraz do Australii, no pierwszy raz, tylko tego, co czytaliśmy. Teraz wiem, co chcę zrobić i w jaki sposób. Na pewno wiem, że będąc w czerwonym środku, tak zwanym Australii, tam chcemy mieć samochód z napędem na 4 koła.
2: No
0: żebym
2: ta,
0: ja nie musiał zawrócić z drogi, którą my sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Ja nie rozumiałem, dlaczego pani z wypożyczalni mówi, ale tam nie pojedziecie. No to ja zrozumiałem,
1: tak,
0: że...
1: Tak, Australię trzeba rozumieć.
0: Nie pojedziemy tam dlatego, no bo jest remont drogi. Skoro jest droga, ja ją widzę na mapie, no to pewnie jest remont, dlatego nie mogę tam pojechać. A potem się okazało, że powód był inny, bo samochód, który wypożyczyliśmy, no on tamtędy
2: nie jest
0: po prostu nie pojedzie. Tam mogą płynąć rzeki akurat, albo być takie piachy.
1: Albo może być pożar.
0: Albo będzie pożar. I jakby teraz ja wiem, co ja mam zabrać ze sobą i na pewno czerwony środek, bo przy Watarce, to jest w ogóle no, cudowne miejsce, gdzie dotarliśmy, w czerwonym środku, przy kanionie Watarka. Tam chcemy pojechać dalej tą drogą, gdzie zawróciliśmy jednak, no bo samochód nasz, mimo że był duży, SUV, wyglądał terenowo.
1: Ja myślę, że my ze 3 razy musimy jeszcze wrócić,
0: żeby to wszystko zdążyć.
1: Bo jeszcze myślimy też o zachodzie Australii. Teraz nasza trasa wiodła przez wschodnie wybrzeże oraz właśnie czerwony środek. Natomiast jeszcze zostaje tutaj cały zachód. Natomiast Australia nas w ogóle urzekła jako kontynent, jako miejsce. Zaskoczyła bardzo. Faktycznie trzeba ją znać. Nasze wyobrażenie o podróżowaniu w Australii zderzyło się tutaj z tym, że wiele rzeczy wygląda zupełnie inaczej. Że nawet odległości między miastami, odległość 500 kilometrów w Australii, to jest zupełnie coś innego niż odległość 500 kilometrów
2: w Polsce. No tak, oczywiście.
0: U nas w Polsce 500 kilometrów czy 600 to ja stąd jadę do Szczecina. Z Warszawy. Ja tam jestem w stanie dojechać autostradami błyskawicznie. U nas jest ograniczenie 140, na autostradzie jednak można pojechać 180 i dojechać bez mandatu. Ja sobie liczyłem, że ja dziennie będę w stanie przejechać, mówię nie na Australii, a takie przestrzenie, to na pewno mają autostrady. Pewnie jest bez ograniczeń na autostradzie i będę mógł sobie wylecieć 180-200 na godzinę, więc około 700 do 1000 kilometrów dziennie przejadę. Ja
2: panie
0: tak
2: Marcinie.
0: To mnie tak zaskoczyło, ale jeszcze jedna rzecz. U was nie ma takich autostrad, jakie są rozumiane w Europie. To jest zupełnie inne rozwiązania są u was. Piękne też, ale na przykład no, ja ich nie znałem, nie wiedziałem. To mnie zaskoczyło, no i spowolniło od razu. No plus nie wspomnę, bo spowolniły mnie kangury.
1: Kangury są czymś tak.
0: Wie pani co, to jadąc z Sydney.
1: To był moment, kiedy faktycznie ja czułam, że ten samochód nagle stracił moc.
0: Tak.
1: Kiedy pierwszy kangur
0: w nocy, jeszcze nie wspomnę o tym, że w Polsce jest ruch prawostronny.
2: No tak.
0: W Australii jest lewo. Ja nigdy wcześniej nie jeździłem lewą stroną. Drugiego dnia, kiedy jechaliśmy właśnie...
2: Pan jest bardzo odważny. Bardzo odważny.
0: W kierunku gór śnieżnych, już po górach Blue Mountain, zapadł zmrok. Jechaliśmy do miejscowości Jindabyne, czyli...
2: Jindabyne, tak.
0: Już byliśmy blisko, nie wiem, no 40 kilometrów.

0: to mówię, to zaraz będziemy. I w pewnej chwili kangur sobie zaczął skakać po pasie lewym, po tej linii, która idzie wzdłuż drogi. On nie przebiegał drogi, bo w Polsce zwierzęta szybko uciekają i przebiegają, tylko on sobie skakał w moją stronę. Ja go prawie tym, bo jednak moja chęć nie trzymania się blisko środka drogi, jak on skakał w moją stronę i to trwało, nie wiem, 2 sekundy, 3, jak on tak w moją stronę kilka razy sobie skoczył i go minąłem o kilka centymetrów, to ja stwierdziłem, mówię, Boże, jak ja się z takim kangurem zderzę, to ja nie mogę jechać szybko. Jakby ja to rozumiem, że to jest powód, dla którego u was prędkości są ograniczone mocno. Tych kangurów jest ogromna ilość, tak.
1: No jest, oczywiście. To są przecież duże zwierzęta często, to nie
0: ten
1: są małe kangury.
0: Kangur był tym dużym kangurem, no. I mnie też zaskoczyła jego wielkość. Wielki kangur, że ja siedząc w suwie, miałem jego głowę na wysokości swojej głowy. Przynajmniej jak skakał.
2: Im więcej czasu mija, tym kangur jest większy.
0: Coraz większy jest ten kangur w moich wyobrażeniach. Tak jest. I to mnie spowolniło bardzo. Stwierdziłem, nie no, tutaj trzeba jeździć bardzo, bardzo ostrożnie.
2: Są też plusy, ponieważ ten ruch jest bardzo spokojny w Australii. Mhm. Nikt nie pędzi tak jak w Polsce, bo my w Polsce faktycznie gdzieś patrzymy, tutaj trzeba wyprzedzić, tutaj szybciej, tutaj trzeba depnąć na gaz, hamulec, to zupełnie zmienia styl jazdy.
0: Tu nikt nikomu nie zajeżdża drogi, to jest niesamowite.
2: Nikt nie zajeżdża drogi, nikt nie pędzi właśnie w ten sposób. Samochody wyprzedzają się bardzo rzadko. To wprowadza taki spokój i porządek. I my po tej Australii faktycznie no sami też doświadczaliśmy takiego poczucia tego, czy nawet właśnie jadąc gdzieś, tego poczucia spokoju, że jednak ten pośpiech gdzieś tam się wyłącza, no i wiadomo, że trzeba jechać no tak i tak.
1: To była trzecia część rozmowy z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim, Śladami historii. A za uwagę dziękuję. Joanna Borkowska-Srucić, SBS Polish.

0: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

0: Tak jest, World Cup Time, Mistrzostw Świata czas, FIFA 2026. Proszę Państwa, wiadomość z ostatniej chwili. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0. A teraz już oddaję mikrofon Darkowi Paczeńskiemu i Piotrowi Pokorskiemu.
1: Łączę się z naszym reporterem sportowym Piotrem Pokorskim. I Piotr będzie za chwilę relacjonował z Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Witam Cię, Piotrze.
2: Witam Cię, Darku, serdecznie. Witam naszych słuchaczy.
1: Ostatnio rozmawialiśmy, Ty również opowiadałeś, że będzie sędziował Szymon Marciniak. I ja dodałem, no ciekawe, czy nie będzie bez kontrowersji, ponieważ Marciniak miał trochę kontrowersji w Pucharze Ligi Angielskiej w 25 roku i wiele innych kontrowersji, jak Napoli, Milan w 23. Okazało się, że były kontrowersje. Otóż zarzucono jemu i głównie Warowi i polskiemu Tomaszowi Kwiatkowskiemu, że nie poinformował, że Messi sfaulował zawodnika. Także była kontrowersja i właśnie Algierska Federacja Piłkarska złożyła protest po przegranym 0-3 meczu Mistrzostw Świata z Argentyną. Ale miejmy nadzieję, że już nie będzie więc

0: kontrowersji, jeśli chodzi o Marciniaka i jego ekipę. Jedynie można powiedzieć to, że on jest bardzo pod tym względem pozytywny, jest, że może sędziować przyszłe spotkania, bo mówią, że on nie ma własnej drużyny z jego kraju na tych mistrzostwach.
1: Jeżeli chodzi o kontrowersje, to kontrowersje zawsze będą. Wiadomo, że są równi i równiejsi, a sędziowie sędziują pod kątem gospodarzy na pewno, bo wiadomo, rozmawialiśmy o tym, że gdyby któryś z gospodarzy odpadł z turnieju we wczesnej fazie, to by były olbrzymie straty finansowe dla gospodarzy. A jeżeli chodzi o reklamy, od razu ilość reklam by spadła, pieniądze za te reklamy. Poza tym są te gwiazdy, które zawsze będą faworyzowane przez sędziów. Ja oglądałem mecz Anglia-Gana, gdzie sędzia pozwolił na bardzo ostre granie ze strony Ganijczyków, a każde wejście w piłkę było też połączone z uderzeniem, ze zderzeniem z zawodnikiem. To była bardzo ostra gra, sędzia na to pozwolił, ale w momencie, kiedy no, moim zdaniem był ewidentny faul na polu karnym przez Anglików na zawodniku Gany, to sędzia jakoś się odwrócił, nic nie widział. A także tak to jakoś jest i tak będzie. A mamy za sobą 2/3 już eliminacji, a także można by się pokusić o jakieś podsumowanie, chociaż filozoficznie mówiąc, wiem, że nic nie wiem, dlatego że praktycznie mamy awansowały na pewno Meksyko z pierwszego miejsca. Meksyk awansował, USA awansowało, Niemcy awansowały i to wszystko. To są wszystko te pewniaki, które awansowały. Wiemy, że spadła Haiti, Tunezja, Jordan i Panama i największa niespodzianka Turcja. To są zespoły, które już na pewno odpadły, ale reszta nic nie wiadomo,
0: Nie
1: wszystko
0: wiadomo.
1: otwarte, a wszystko
0: Tym
1: się
0: bardziej
1: dzieje.
0: teraz mówiąc o jeszcze właśnie grupy z Turcją, Socceroos nawet gdyby zremisowali czy przegrali to zajmą trzecie miejsce i nawet
1: Tak.
0: oni liczą, że przejdą, tak? Dalej.
1: Tak, bo wystarczy, że no, do końca nie wiadomo. My mamy już 3 punkty, prawda? 4 punkty powinny wystarczyć na awans, ale potem nawet te zespoły z 3 punktami, bardzo możliwe, jak będzie dużo zespołów z 3 punktami, będzie się liczyła różnica bramek, ilość
0: Tak.
1: bramek strzelonych.
0: Tak.
1: Mamy duże szanse, Australia ma duże szanse na awans, nawet jeżeli zajmiemy 3. miejsce, ale mamy szansę na drugie, a wszystko przed nami, także.
0: Dokładnie. I również na przykład Anglia jest w trudnej chyba sytuacji, bo dzisiaj zremisowali i też nie wiadomo, czy przejdą dalej.
1: To znaczy, no, oni wygrali pierwsze
0: Pierwsze
1: spotkanie,
0: wygrali, a dziś
1: tak,
0: zremisowali, tak.
1: z Chorwacją. Dzisiaj zremisowali, mają już 4 punkty, więc z 3. miejsca powinni wejść nawet, ale mają szansę na pierwsze. Tam jest wszystko otwarte. Ostatni mecz Anglii z Panamą, która przegrała wszystkie spotkania, to no, ma szansę raczej na wygranie. Wtedy zajęłaby 1. miejsce. Jeszcze Chorwacja z Ganą będzie grała, no to oni będą się bić o 2. miejsce. No więc tak, wszystko jest otwarte. Ciekawa jest grupa tam w Kanadzie. Kanada jeszcze nie ma pewności, która będzie, czy będzie pierwsza, czy tam jest bardzo wyrównana grupa, bo tam jest Szwajcaria. I porówno Kanada ze Szwajcarią będą w ostatnim meczu się spotkają i praktycznie to będzie decydujący mecz o tym, kto zajmie 1. miejsce.
0: No tak, to bardzo ciekawa sytuacja się rysuje. Oczywiście w Australii jesteśmy skoncentrowani na tej piątkowej
1: Tak.
0: grze, która będzie Socceroos i ta gra na szczęście będzie w bardzo dobrym jakimś przedziale czasowym, bo w samo południe, nawet dzisiaj słyszałem premier południowej Walii zapytał się jakoś biznesmen, czy może pan zrobić, żeby to był dzień wolny od pracy. On odpowiedział absolutnie nie. No jednak, ale w porze lunchu, czyli wiele osób będzie mogło
1: Tak.
0: to oglądać.
1: No to będzie w San Francisco, czyli w Kalifornii. A ja bym chciał powiedzieć jeszcze o tych szansach poszczególnych zespołów, jak do tej pory bukmacherzy i specjaliści przewidują. No więc nadal stawiają na Francję. To jest 17%, że Francja wygra. Aha. Te. No i to jest uzasadnione, dlatego że Francja rzeczywiście się bardzo dobrze zaprezentowała. Chyba w tej chwili najlepiej ze wszystkich faworytów.
0: Tak.
1: 14% stawiają na Hiszpanię, choć Hiszpania tak.
0: No właśnie.
1: Ten pierwszy mecz był słabiutki, ale już w drugim meczu Hiszpania z Arabią Saudyjską 4-0. Wygląda na to, że chyba mogą się rozkręcić. Nigdy nie wiadomo. Trzecia jest Anglia z 11%. No.
0: Chociaż Anglia na razie nie najlepiej, ale...
1: Chociaż w pierwszym meczu z Chorwacją mi zaimponowali, ponieważ Chorwacja to jest europejski dobry zespół. 4-2 Anglia-Chorwacja to było dobre spotkanie. Z Ganą, tak jak mówię, zremisowali, ale Ganijczycy po prostu się bronili i bronili się nie tak nawet jak Australijczycy, to była ściana. Anglicy się odbijali po prostu od ściany.
0: Ale tutaj chyba Argentyna i Messi, no jak ten Messi to strzela, to jest, jak powiedzieli, to jest... QL powiedział, że to jest najlepszy gracz na świecie. Ja jest. Zawsze tak uważałem, bo Messi to jest nieprawdopodobnie, mówiliśmy o tym ostatnio, że w tym, jak grał w lidze amerykańskiej, strzelał niesamowite bramki i tu piękne bramki znów. Tak. Czyli Argentyna chyba też jest faworyzowana. A co z Norwegią i Halandem?
1: No więc Norwegia ma 3% tylko, dają Norwegii na wygranie. Tak. Za Holandią. Holandia mi zaimponowała w drugim meczu, w pierwszym tak średnio. Niemcy wyżej, chociaż Niemcy no to tylko marka właściwie jest. Tak. Mieli bardzo łatwą grupę, ciężko powiedzieć. No cóż, w tej chwili też toczy się walka pomiędzy tymi gwiazdami. To znaczy tak, Messi już jest królem strzelców wszechczasów.
0: Tak.
1: Z 18 bramkami już przekroczył 16 bramek, przeskoczył naszego Mirosława
0: Kloze.
1: Kloze, tak. Więc Messi jest już 18 bramek, ale Mbappé ma 16.
0: No proszę.
1: Więc Mbappé, czyli Francuz, 16 bramek. Jeżeli przestanie strzelać Messi, a Mbappé będzie dalej strzelał, to Messi może go przeskoczyć, ale... a może zdobyć mistrza, króla strzelców tych mistrzostw i to będzie też rekord, bo on na zeszłych mistrzostwach zdobył króla strzelców, więc nie było jeszcze zawodnika, który by dwa razy pod rząd zdobył króla strzelców.
0: I Ronaldo pobił dziś kolejny rekord, bo zdobył bramki w 6 mistrzostwach świata.
1: Tak. Także, no tak jak mówiłem na początku naszej pierwszej rozmowie, są to mistrzostwa rekordów i rzeczywiście te rekordy padają.
0: Dziękuję serdecznie za kolejne spotkanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tak. Miejmy nadzieję, że już będzie bardziej klarowna sytuacja, jakie zespoły przejdą.
1: Tak, już będziemy wiedzieć, kto przeszedł, to już będzie wiadomo. Natomiast, no tak, moglibyśmy rozmawiać godzinami na ten temat.
0: Tak.
1: Jest dużo do rozmów. Meczy jest niesamowita ilość. Bardzo dużo tego.
0: Ale mundial jeszcze trwa przez kilka tygodni, także będzie jeszcze mnóstwo okazji.
1: Będzie jeszcze mnóstwo okazji. Dziękuję bardzo, Darku. Pozdrawiam naszych słuchaczy.
0: Dziękuję, Piotr. Dariusz Paczyński, SBS Polish.
2: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
3: SBS po polsku na Facebooku udostępnij innym nasze materiały.
4: Ogłoszenia lokalne.

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: I państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności.
2: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z radością informuje, że wszystkie formalności związane z Funduszem Wsparcia dla Maturzystów Języka Polskiego w Australii, czyli z powołaniem Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, są już zakończone. 6 milionów dolarów zostało przelane na konto Equity Trust i Fundacja Elżbiety Raczkowskiej już działa. Formularze zgłoszeniowe dla tegorocznych maturzystów języka polskiego są dostępne u nauczycieli polskich klas. Formularz można także otrzymać bezpośrednio od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii pod adresem kontakt, pisane przez C po angielsku, at Polish Teachers Association, jeden wyraz, .org.au. Osoby zainteresowane uczeniem się polskiego i zdawaniem matury z języka polskiego w Australii również mogą się kontaktować ze zrzeszeniem pod tym samym adresem contact@polishteachersassociation.org.au. Marianna Łacek w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.
1: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
3: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.

Cóż, nasza audycja dobiega powoli końca. Oczywiście wszystkie materiały, które Państwo usłyszeliście w dzisiejszej audycji, mogą Państwo powtórzyć na naszej witrynie i też mogą powtórzyć na stronie facebookowej SBS Polish. Ja jak zwykle zapraszam na audycję jutro, w czwartek, 25 czerwca o godzinie 14. I dziękuję za uwagę, Joanna Borkowska-Surucić. Żegnamy się oczywiście piosenką zespołu Ich Troje pod tytułem